Kuchokera kuno kunyumba ya WRC Kulusaka mukacherenso sabatla mawa patsiku ndipa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumakwena.